0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dobry wieczór Windsor, dobry wieczór Detroit, dobry wieczór wszyscy słuchacze, którzy włączyli odbiorniki albo słuchają nas gdzie indziej, może kolejnego dnia, może jeszcze innego dnia, korzystając z naszych linków na Facebooku czy na naszej stronie internetowej. Mówię Wam dobry wieczór. 13 października 2026 roku. Jestem dzisiaj sama i jeszcze z nami nie ma, ale już będzie niedługo, drodzy Państwo, więc się nie martwcie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, tak trochę pomyślałam sobie, że było święto dziękczynienia i się skończyło. Indyk zjedzony, pumpkin pie też zjedzony, może jakieś tam okruszki jeszcze zostały, a może w lodówce jest jeszcze tyle tego wszystkiego, że bardzo kreatywnie będziemy wszyscy musieli podchodzić do tego, żeby przygotować kolejne potrawy i żeby ten indyk się nie zmarnował. Ile będzie jeszcze tych kanapek, ile będzie jeszcze zup na bazie indyka, to już tylko od